jesteś, dokąd płyniesz. Cokolwiek zmienisz, nim przeminiesz. Na próżno uciekasz przed światłem.

0: ситуації на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: Według obrońców praw człowieka w białoruskich więzieniach i koloniach karnych przebywa obecnie około 900 więźniów politycznych. Warunki, w jakich są przetrzymywani, bardzo trudne. Według organizacji Wiasna, stan zdrowia co najmniej 185 osób budzi szczególne obawy. Tortury i nieludzkie traktowanie w białoruskich więzieniach oraz koloniach karnych mają charakter systemowy i są wykorzystywane przez reżim Aleksandra Łukaszenki do tłumienia opozycji politycznej oraz zastraszania społeczeństwa. Byli więźniowie opisują bicie, rażenie prądem, przebywanie w nieogrzewanych celach oraz karanie pobytem na mrozie. Dodatkowo więźniom ogranicza się dostęp do lekarzy i leków. Również trafiają często do karcerów i cel o zaostrzonym rygorze, gdzie są pozbawiane podstawowych warunków do życia. Szczególnie dotkliwą formą represji jest izolacja. Niektórzy więźniowie przez miesiące, a nawet lata nie mają kontaktu z rodziną, ani adwokatem. Od maja 2020 roku liczba osób, które przeszły przez więzienia z przyczyn politycznych, sięgnęła prawie 4000. To właśnie dzięki ich świadectwom wiemy, co dzieje się za murami łukaszenkowskich łagrów, mówi zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Roman Imielski.
3: Coraz mniej mówi się o tym, jaka jest sytuacja na Białorusi, czym jest reżim Łukaszenki i kim jest sam Łukaszenka. Ci więźniowie polityczni też są posłannikami takiej złej nowiny dla Łukaszenki, bo jednak oni opowiadają o tym, co się działo, kiedy byli zamykani w więzieniach, łagrach, izolatkach i tak dalej. My musimy nie dać się po raz kolejny oszukać, bo już kilka razy Łukaszenka próbował przekonywać, że będzie przynajmniej jakimś częściowo demokratą. Wiemy, jak to wyszło i w roku 2010, i przede wszystkim w roku 2020.
2: Według Międzynarodowego Komitetu do Spraw Badania Tortur, od 2020 roku w białoruskich koloniach karnych zmarło co najmniej 7 więźniów politycznych, a co najmniej 8 kolejnych zmarło wkrótce po zwolnieniu. Według organizacji zgony te były bezpośrednio związane z warunkami więziennymi, presją i represjami. Minęły już 4 lata, odkąd białoruscy katolicy nie mają dostępu do jednej z

0: głównych świątyń kraju – Kościoła Świętego Szymona i Heleny w Mińsku, znanego również jako Czerwony Kościół. 26 września 2022 roku w świątyni w niewyjaśnionych okolicznościach wybuchł niewielki pożar. W październiku tego samego roku władze podjęły decyzję o odebraniu Czerwonego Kościoła parafianom, rozwiązując umowę ze wspólnotą parafialną o bezpłatnym użytkowaniu budynku. Inicjatywa Chrześcijańska Wizja poinformowała wówczas, że wiernym obiecano zwrot świątyni w przypadku odejścia proboszcza parafii, Władysława Zawalniuka. W sierpniu 2024 roku duchowny przeszedł na emeryturę. Kościół nie został jednak zwrócony parafianom. W połowie marca 2025 pojawiły się informacje o planowanych remontach. Właściciel świątyni, państwowe przedsiębiorstwo Mińska Spadczyna, obiecał, że główne prace zostaną ukończone do końca 2026 roku. Wierni zauważyli jednak, że data zakończenia remontu, widniejąca w paszporcie budynku, uległa zmianie. Obecnie jako termin zakończenia prac podawany jest 30 kwietnia. Dziennikarz telewizji Bielsat Witold Siłczyk jest przekonany, że cała sytuacja związana z Czerwonym Kościołem jest zemstą białoruskich władz.
1: Niezależne życie kulturalne wirowało w Kościele Czerwonym w Mińsku. No a reżim w tej chwili niszczy wszystko, co jest niezależne od niego i dlatego nie mogli tego znieść. A ponadto przypomina mi się sytuacja w roku 20, kiedy tam ci omonowcy przeganiali ludzi z Placu Niepodległości, gdzie był protest, i pozamykali w kościele. Wtedy to był też duży skandal i metropolita, arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz powiedział, że trzeba ukarać tych milicjantów. Ja myślę, że reżim to zapamiętał.
0: Emerytowany ksiądz Władysław Zawalniuk w swoim nagraniu opublikowanym na kanale YouTube potwierdził, że pożar, który doprowadził do wyrzucenia wiernych z kościoła, poprzedzony był wybiciem okna. To i szereg innych szczegółów mogą podważać oficjalną narrację, zgodnie z którą pożar został spowodowany awarią instalacji elektrycznej. Ogień mógł zostać celowo przeniesiony z zewnątrz. Co istotne, wyniki śledztwa w sprawie pożaru i wybitego okna nigdy nie zostały upublicznione. Wierni zostali wypędzeni z kościoła, powiedział były proboszcz. Z oficjalnych danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że w zimowym semestrze roku akademickiego 2025-2026 na polskich uczelniach kształciło się 10 710 obywateli Białorusi. Najwięcej Białorusinów studiowało na Uniwersytecie Warszawskim, a także na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Co najmniej 566 Białorusinów studiowało również na polskich uczelniach medycznych. Obywatele Białorusi stanowią jedną z najliczniejszych grup cudzoziemców na polskich uczelniach. Jednak niepokojącym faktem jest to, że w porównaniu z rokiem poprzednim liczba białoruskich studentów spadła. Wtedy, według Głównego Urzędu Statystycznego, studiowało ich ponad 12 tysięcy. Ta tendencja prawdopodobnie związana jest z dwoma czynnikami. Z jednej strony z działaniami białoruskich władz, które na różne sposoby próbują ograniczać odpływ młodych ludzi z kraju, a z drugiej ze zmianami w polskim prawie, które w ostatnim czasie utrudniają obywatelom Białorusi podejmowanie studiów w Polsce, mówi były konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Jarosław Książek.
2: W rezultacie splotu tych wydarzeń dziś mamy do czynienia z tą trudną sytuacją, która stanowi bardzo dobrą pożywkę dla propagandy obecnych władz na Białorusi. No tym bardziej każdą osobę, która wykaże się pewnym heroizmem, żeby jednak dostać się na studia do Polski, trzeba tutaj cenić.
0: Według Centrum Obrony Praw Człowieka Wiosna, Białorusinów, którzy studiują w Polsce lub załatwiają dokumenty związane z wyjazdem na studia, zaczęto wzywać na rozmowy do KGB. Rozmowy prowadzone są również z osobami niepełnoletnimi, jednak w obecności rodziców. Funkcjonariuszy interesują informacje dotyczące uczelni, m.in. kosztów nauki i powodów przyznawania cudzoziemcom bezpłatnych miejsc, a także plany na przyszłość, wybór kierunku studiów oraz krąg znajomych w Polsce. Szczególną uwagę poświęca się kontaktom z innymi Białorusinami. Podczas spotkań mogą pytać o kolegów z grupy i klasy, czaty na Telegramie, nazwiska, numery telefonów oraz osoby przebywające za granicą.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Zmniejszenie presji migracyjnej na polsko-białoruskiej granicy. Uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Białorusi. Oraz zapowiedź otwarcia nowego budynku polskiej ambasady w Mińsku. W ostatnim czasie między Warszawą a Mińskiem pojawiło się kilka sygnałów, które mogą świadczyć o próbie ocieplenia wzajemnych relacji. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z początkiem resetu w stosunkach polsko-białoruskich? Analizuje dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej Michał Potocki.
3: Po pierwsze, nie ma co mówić o resecie. Reset z Białorusią jest niemożliwy w obecnych uwarunkowaniach, które potrwają przynajmniej do końca wojny, a końca wojny nie widać. Można mówić o jakiejś konkretnej wymianie kroków w postaci, no chociażby takiej, jak obserwowaliśmy, czyli my otwieramy dwa przejścia graniczne, Białorusi nie wypuszczają Poczobuta, my się godzimy na spotkanie ministrów, Białorusini, nie wiem, tam pozwalają na otwarcie ambasady, albo pozwalają Andrzejowi Poczobutowi na to, żeby w miarę swobodnie odbył wizytę na Białorusi i wyjechał później do Polski niepokojony. To jest realne, znaczy takie kroki się odbywają i myślę, że parę rzeczy da się w tej kwestii załatwić, natomiast nie ma mowy o żadnych systemowych zmianach. Nie pozwala na to logika białoruskiego systemu, nie pozwala na to podporządkowanie Aleksandra Łukaszenki w Moskwie i logice wojennej Kremla. Rosja nie po to eskaluje czy przygotowuje się do eskalacji w stosunku do państw Unii Europejskiej czy NATO, żeby Łukaszenka sobie na własną rękę jakieś resety robił z Polską. Najważniejsze, żeby zdawać sobie z tego sprawę, żeby nie robić sobie iluzji co do jakiegoś wielkiego systematycznego procesu. Polskie władze sobie takie iluzje robiły w 2010 roku, jeszcze zresztą za ministra Sikorskiego w latach 2016-19 za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ważne, żeby z tych błędów popełnionych w tamtym czasie wyciągnąć wnioski, żeby nie robić sobie wielkich iluzji, ale żeby spróbować wykorzystać okno możliwości do załatwienia przynajmniej na jakiś czas jakichś punktowych kwestii. Ważne jest też to, żeby nie wymieniać kroków białoruskiego reżimu, które są bardzo łatwe do cofnięcia jedną decyzją, w zamian za jakieś systemowe kroki z naszej strony. To znaczy, nie powinno być mowy o tym, że w zamian za na przykład jakąś formę legalizacji Związku Polaków na Białorusi, my znosimy albo wpływamy na to, że Unia Europejska znosi jakiś element sankcji, które nałożono na Białoruś, dlatego że uderzyć nawet w legalnie działającą organizację, to jest kwestia jednej decyzji Łukaszenki i KGB jest w stanie to zrobić w ciągu paru dni, a przywrócenie sankcji to jest proces, który będzie wymagał zgody 27 państw członkowskich i tak dalej, a w zasadzie jeszcze większej liczby krajów, bo przecież to sankcje unijne są w pewien sposób kalibrowane z częścią naszych sojuszników, takich jak Wielka Brytania, Norwegia, Kanada i tak dalej.
0: W takim razie, jaka jest motywacja obu państw do wymiany podobnych gestów?
3: Reżim białoruski w oczywisty sposób szuka legitymizacji. Po 20 roku wielokrotnie również ze strony Mińska płynęły do Warszawy propozycje chociażby takiego zorganizowania spotkania ministrów oficjalnego czy półoficjalnego, roboczego. Po drugie, Białoruś szuka możliwości zniesienia sankcji albo ograniczenia sankcji. Każde wycofanie się z dokumentu nakładającego sankcje jest jakimś tam sukcesem dla reżimu, bo pozwala nie tylko jemu poszerzać swoje możliwości gospodarcze, ale też obniżanie poziomu sankcji nałożonych na Białoruś przy zachowywaniu poziomu sankcji nałożonych na Rosję sprawia, że dla Rosji otwiera się okienko możliwości i możliwość wykorzystania Białorusi jako placówki do tego, żeby pośredniczyć w jakimś omijaniu reżimu sankcyjnego. Dobrym przykładem było zniesienie amerykańskich sankcji na linie lotnicze Białawia. Myślę, że za parę miesięcy, rok dowiemy się, że Aeroflot za pomocą Białawi ściąga jakieś części zamienne na przykład z Zachodu czy ze Stanów Zjednoczonych właśnie, no bo na biała w amerykańskich sankcji nie będzie, a na Aeroflot mamy przynajmniej nadzieję, wciąż będą. W związku z czym to jest gra ryzykowna i białoruski reżim ma tutaj wiele do ugrania. Jeżeli sprawnie wykorzysta naiwność czy takie błędne rozumienie przeciwnika przez zachodnioeuropejskich czy generalnie zachodnich polityków.
0: Z jednej strony widzimy te, powiedzmy, pozytywne gesty białoruskich władz. Z drugiej polscy księża są wyrzucani z kraju, polskie miejsce pamięci są niszczone, a reżimowa propaganda nieustannie kreuje Polskę na wroga. Jak ta sytuacja wpływa na położenie polskiej mniejszości w kraju?
3: No właśnie kwestia polskiej mniejszości to jest z kolei poważny motywator dla naszych władz, żeby szukać jakichś możliwości punktowego porozumienia się z reżimem, dlatego że no, z punktu widzenia Polski istotne jest przetrwanie polskości na Białorusi. W związku z czym osiągnięcie większych, czy zwiększenie możliwości nauczania języka polskiego, zwiększenie możliwości działania w obszarze kultury przez Polaków, no to jest coś, co można, co reżim może ograniczyć, a może przymykać oczy na rozwój. I ja rozumiem, że to jest jeden z właśnie głównych motywatorów dla naszych władz. Natomiast no, polska mniejszość na Białorusi jest, zawsze była, jest zakładnikiem Łukaszenki. Łukaszenka traktuje ich jako swoich Polaków, wielokrotnie tak o nich mówił. I no, sytuacja jest trudna i trudna pozostanie. Znaczy, ja nie widzę możliwości, jakby co miałoby stać za logiką działania reżimu, gdyby zdecydował się na przykład na zrealizowanie takiej obietnicy gdzieś tam wysyłanej pokątnie o jakiejś formie legalizacji Związku Polaków na Białorusi. Znaczy, to by było kompletnie sprzeczne z logiką reżimu białoruskiego ostatnich 6 lat.
0: W Polsce, ale także wśród niektórych białoruskich działaczy pojawiają się opinie, że z Łukaszenką warto rozmawiać, aby nie pozostawić Białoruś całkowicie w strefie wpływów Kremla. Biorąc pod uwagę mentalność dyktatora oraz stopień uzależnienia Białorusi od Moskwy, czy zdaniem pana ma to sens?
3: Problem polega na tym, że Białoruś jest w strefie wpływów Kremla, jest współagresorem na wojnie. Białoruskie firmy współpracują, dostarczają rosyjskiej zbrojeniówce podzespoły, są produkowane niektóre produkty dwójnego zastosowania i wprost wojskowe. Białoruś jest de facto częścią po prostu rosyjskiej machiny wojennej. No trudno, żeby była bardziej, jeszcze bardziej w strefie wpływów Kremla. Jakiekolwiek myśli o tym, że Łukaszenkę da się przekonać do zwrotu na Zachód, są bzdurą. Znaczy, nawet w najlepszych latach, kiedy Łukaszenka rzeczywiście grał z Zachodem, w 19 i 20 roku, bariera mentalna i wpływy rosyjskie były zbyt silne do tego, żeby przeprowadzić jakiś systemowy zwrot przez Białoruś. Teraz jest to tym bardziej nieprawdopodobne.
4: Patrzę na świat z nawyku, więc to nie od narkotyków. Mam czerwone oczy doświadczalnych królików. Wstałem właśnie od stołu, więc to nie z mozołu.

państwo wybaczą. Jesteście wierszem idioty, odbitym na powielaczu.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Berezyny będziemy dalej poznawać losy żołnierza Armii Krajowej Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o Nagrodzie Literackiej imienia Orzeszkowej, którą z wielkim trudem ustanowiono w Grodnie w latach 30. XX wieku, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Blue Café oraz jego przebojowym utworem Do nieba, do piekła.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemne i Berezyny kontynuujemy poznawać losy żołnierza Armii Krajowej Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. W wyniku donosu Reginy Żylińskiej, która podczas pobytu w więzieniu zobowiązała się do współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa, na początku lipca 1946 roku zlikwidowano patrol Zagończyka, najpierw aresztując dowódcę, a potem pozostałych członków grupy. Należy wspomnieć, że Wacław Bejnar, pseudonim Orszak, wcześniej niż inni miał pewne przypuszczenia odnośnie współpracy Reginy z UB. Swoją obawę wyraził w meldunku z 23 lipca 1946 roku, skierowanym do majora Łupaszki. Pisał o spotkaniu, które miało miejsce w pociągu jadącym z Malborka do Olsztyna. Wówczas Regina opowiadała o swoim pobycie w areszcie. Twierdziła, że było dobrze traktowana przez funkcjonariuszy i że ma pewne możliwości, żeby pomóc organizacji. Jako że też miał za sobą pobyt w areszcie, nie uwierzył w dobre traktowanie więźniów. Jednak przysłuchujący się tej rozmowie Zagończyk nie podzielał obaw Orszaka. Wręcz przeciwnie, skierował je w stronę kolegi, który już wcześniej przyznał się Łupaszce, że podpisał deklarację współpracy, żeby wydostać się na wolność. Urząd Bezpieczeństwa był wówczas doskonale zorientowany w zakresie działań 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. UB znało też nazwiska i adresy osób współpracujących z Zagończykiem. Dane te przekazała Regina, wtajemniczana w różne sprawy z racji zadań, jakie wykonywała, oraz zaufania, jakie wzbudzała wśród partyzantów. Zeznania zatrzymanych miały tylko potwierdzić albo uzupełnić zdobyte informacje. Feliks Selmanowicz został ujęty przez UB w Sopocie, w mieszkaniu konspiracyjnym należącym do matki jednego z podkomendnych, Leszka Krzywickiego, położonym przy ulicy Mickiewicza 45 w nocy 5 lipca 1946 roku o godzinie 1:15. Podobno podczas podjętej przez niego próby ucieczki zginęło trzech funkcjonariuszy UB. Dariusz Fikus podaje, że Zagończyka aresztowano w Sopocie przy ulicy Żeromskiego. Mimo że był chory, doszło do strzelaniny, w wyniku której zginął chorąży UB Tadeusz Rybski i dwóch innych funkcjonariuszy. Natomiast w propagandowej publikacji Jana Babczenki i dziennikarza Raymunda Bolduana zamieszczony został dość dokładny opis aresztowania oraz podjętej wcześniej próby ucieczki, która zakończyła się strzelaniną funkcjonariuszy UB z funkcjonariuszami MO. Następnego dnia zmarł Tadeusz Rybski, postrzelony przez milicjanta wchodzącego do willi, w której urządzono kocioł. Oprócz niego zostało jeszcze rannych dwóch funkcjonariuszy UB oraz jeden milicjant. O dalszych losach Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk, opowiemy Państwu w kolejnym programie Znadniemne i Berezyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Po zakończeniu I wojny światowej Grodno straciło status miasta gubernialnego i stało się w międzywojennej Polsce zaledwie centrum powiatu. Ale miasto postanowiło udowodnić swoją wartość poprzez aktywność społeczno-kulturalną. Chyba dlatego w dwudziestoleciu międzywojennym Grodno często określano mianem miasta Orzeszkowej. Pamięć o znanej powieści pisarce, która spędziła w Grodnie kilkadziesiąt lat swojego życia, była tu otaczana prawdziwym kultem. Jej imieniem nazywano ulice, teatr, a także towarzystwa dobroczynne i literackie. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Dziś opowiem, jak zrodził się pomysł ustanowienia Nagrody Literackiej Miasta Grodna imienia Elizy Orzeszkowej i z jakim trudem udało się go zrealizować. Wszystko zaczęło się 13 grudnia 1928 roku, kiedy to Rada Miejska w Grodnie po raz pierwszy przyjęła wniosek o ustanowienie Nagrody Literackiej, chcąc w ten sposób uczcić dziesięciolecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Grodzieńskie elity pragnęły dołączyć do innych większych miast II RP, które posiadały już własne wyróżnienie literackie. Sprawa nabrała realnych kształtów wiosną 1930 roku, gdy o inicjatywie przypomniało Towarzystwo Przyjaciół Literatury i Sztuki, a bezpośrednią okazją do jej urzeczywistnienia miał być planowany na czerwiec przyjazd prezydenta Ignacego Mościckiego. Zaproszony na konsultacje znany wileński poeta i radiowiec Witold Hulewicz pomógł w opracowaniu regulaminu. Ostatecznie zaproponowano, by nagroda wynosiła pokaźną sumę 5000 zł. Była przyznawana co 3 lata w rocznicę śmierci pisarki, czyli 18 maja, i trafiała do autorów dzieł związanych z ziemiami północno-wschodnimi. Szybko okazało się jednak, że droga od ambitnych zamierzeń do realizacji będzie długa i kręta. Już 15 maja 1930 roku Rada Miejska, zmagając się z narastającym kryzysem gospodarczym i kłopotami finansowymi miasta, drastycznie zmieniła projekt. Nagrodę przekształcono w jednorazowe wyróżnienie naukowe, obniżono jej wysokość do 3000 zł, a ze składu jury usunięto lokalne towarzystwa, zastępując je przedstawicielami instytucji z Krakowa i Warszawy. Gdy wizyta prezydenta Mościckiego w Grodnie nie doszła do skutku, zwolennicy pierwotnej koncepcji przeprowadzili kontrofensywę i wymogli unieważnienie tych zmian, powracając do pomysłu stałej Nagrody Literackiej. Uchwałę o niej podjęto 18 czerwca 1930 roku, wyznaczając termin pierwszego wręczenia na maj 1932. Z nieznanych jednak przyczyn o całej sprawie w magistracie po prostu zapomniano na niemal 5 lat. Przypomniano sobie o niej dopiero na początku maja 1935 roku, tuż przed 25. rocznicą śmierci Orzeszkowej. Z powodu wciąż trudnej sytuacji finansowej zarząd miasta znów zrezygnował z tego charakteru wyróżnienia, ustalając, że będzie to jednorazowa nagroda w wysokości 3000 zł, wręczona w maju 1936. Gdy nadszedł rok 1936, biurokracja po raz kolejny sparaliżowała przedsięwzięcie. Żaden z wyznaczonych terminów zgłaszania kandydatów nie został dotrzymany, przez co 7 maja Rada Miejska musiała w trybie pilnym zmieniać regulamin. Jurorzy mieli zaledwie tydzień na wyłonienie laureata. Wokół wyboru składu jury wybuchły przy tym spory. Radny Jakub Efron zgłosił wniosek o powiększenie składu komitetu, aby włączyć do niego przedstawiciela społeczności żydowskiej, właściciela drukarni Łazarza Mejlachowicza, który wcześniej wydał pamiątkową księgę poświęconą Orzeszkowej. Wniosek ten jednak odrzucono większością głosów, co wywołało duże rozczarowanie wśród żydowskich mieszkańców Grodna, darzących pisarkę ogromnym szacunkiem. 9 maja 1936 roku sąd konkursowy zdołał wyłonić laureata. Został nim 75-letni profesor Marian Zdziechowski, historyk literatury, filozof, krytyk i były rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Wybór ten miał charakter symboliczny. Zdziechowski znał Orzeszkową osobiście, odwiedzał ją w Grodnie i prowadził z nią serdeczną korespondencję, a sama pisarka wyrażała gorące uznanie dla jego twórczości. Wręczenie nagrody zaplanowane na 18 maja znów uległo przesunięciu, ponieważ sędziwy profesor nie mógł w tym terminie przybyć do Grodna. Wokół pamiątkowego pomnika i na cmentarzu odbyły się jedynie uroczystości rocznicowe, natomiast na właściwe wręczenie nagrody trzeba było czekać kolejny miesiąc. Specjalne posiedzenie Rady Miejskiej zwołano wreszcie 18 czerwca, gdy profesor Zdziechowski zatrzymał się w Grodnie w drodze powrotnej z obrad w Krakowie. Oficjalne przemówienia prezydenta miasta Wiktora Mińskiego oraz księdza kanonika Wiktora Potrzebskiego pełne były podniosłych słów o roli Grodna i obronie kultury. Jednak wystąpienie samego laureata wyraźnie odbiegało od tego tonu. Zdziechowski, choć dziękował za wyróżnienie i przypominał o swoich więziach z Orzeszkową, wygłosił przemowę niezwykle pesymistyczną. Ostrzegał w niej przed niebezpiecznymi ideologiami, przed rozwijającym się w sąsiednich mocarstwach nieludzkim bolszewizmem i nazizmem, a także przed falami antysemityzmu w samej Polsce. Cała uroczystość wręczenia pierwszej i zarazem ostatniej nagrody trwała zaledwie 50 minut. I tak oto zakończyły się wieloletnie starania o uczczenie pamięci autorki nad Niemnem. Marian Zdziechowski zmarł jesienią 1938 roku w Wilnie, a wraz z nim bezpowrotnie zmarła idea Nagrody Literackiej imienia Elizy Orzeszkowej. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Blue Café oraz jego przebojowym utworze Do nieba, do piekła. Blue Café to polski zespół muzyczny, założony w 1998 roku w Łodzi przez Pawła Ruraka Sokala. Grupa od początku łączyła pop z elementami acid jazzu, funky soulu i muzyki latynoskiej. Rurak Sokal został liderem zespołu, a także jego klawiszowcem, kompozytorem i aranżerem. W pierwszym składzie znalazła się m.in. wokalistka Tatiana Okupnik oraz gitarzystka Viola Danel, znana również jako Viola Stendel. Pierwszy singiel Blue Café Espanol ukazał się w sierpniu 2001 roku. Rok później zespół wydał debiutancki album Fanaberia. Pochodząca z niego piosenka Kochamy siebie stała się ogólnopolskim przebojem. Blue Café otrzymało za swoją działalność Fryderyka w kategorii Nowa twarz fonografii. W 2002 roku ukazały się również single Łap mnie baby oraz I'll be waiting. Rok 2003 przyniósł zespołowi kolejne sukcesy. Reedycja Fanaberii uzyskała status platynowej płyty. Blue Café wzięło też udział w krajowych eliminacjach do konkursu piosenki Eurowizji z utworem You May Be In Love, zajmując 3. miejsce. Piosenka stała się dużym przebojem i w 2004 roku została wykorzystana na ścieżce dźwiękowej filmu Nigdy w życiu. W czerwcu 2003 roku Blue Café wystąpiła na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu z utworem Do nieba, do piekła. Zespół otrzymał za niego główną nagrodę jury. Piosenka, podobnie jak You May Be In Love, stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych nagrań grupy. Jesienią 2003 roku ukazał się drugi album zespołu Demi Sek. Promował go m.in. Love Song. Z tym utworem Blue Café zwyciężyło w krajowych eliminacjach do Eurowizji i zostało reprezentantem Polski podczas konkursu w Stambule w 2004 roku. 15 maja 2004 roku zespół wystąpił w finale Eurowizji i zajął 17 miejsce. Występ wzbudził w Polsce wiele komentarzy, m.in. za sprawą stroju Tatiany Okupnik. W 2005 roku Tatiana Okupnik opuściła zespół. Jej następczynią została Dominika Gawenda, wybrana podczas przesłuchań zakończonych finałem programu Szansa na sukces w styczniu 2006 roku. Pierwszym albumem Blue Café z nową wokalistką była Owoszo, wydana jesienią 2006 roku. Płytę promowały m.in. utwory Baby Baby i My Road. Album uzyskał status złotej płyty tydzień po premierze. W 2008 roku ukazał się album Four Seasons, promowany m.in. utworem Czas nie będzie czekał, który trafił na pierwsze miejsca radiowych list przebojów. Kolejną płytą była Dada, wydana w 2011 roku. Promowały je single Noheo, Matahari, Dada, Wina oraz Buena. Ostatni z utworów został nagrany z udziałem kubańskich muzyków oraz rapera Drao D. Dada uzyskała w październiku 2011 roku status platynowej płyty. W 2013 roku Blue Café świętowało 15-lecie działalności. Rok później ukazał się album Fresher, z którego pochodziły m.in. single Zapamiętaj, Kat i To Ty. W 2017 roku zespół wydał Między Nami, a w 2018 Niebo. Utwory zapowiadały album Double Soul, wydany w sierpniu 2018 roku. W tym samym roku Blue Café wystąpiło podczas Top of the Top Sopot Festival z recitalem z okazji 20-lecia działalności. kolejnych latach zespół pojawiał się m.in. w programach związanych z Eurowizją. W 2019 roku członkowie grupy zasiedli w jury programu Szansa na sukces Eurowizja Junior 2019. A w 2022 roku Blue Café wystąpiło gościnnie w programie Tu bije serce Europy. Wybieramy hit na Eurowizję. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z drugiego albumu Demisek, wydanego w 2003 roku. Autorem muzyki jest Paweł Rurak Sokal. Tekst napisała Tatiana Okupnik. Przed Państwem zespół Blue Café. Do nieba, do piekła.

0: Znaczniem na i barazyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Barazyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia!

0: радіо рація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: У суботній ранок 3 кастричника наближаємося до половини 9 у Польщі і половини 10 у Білорусі. А це час на то, як сказати вам, який сьогодні буде день, коли говорить про надвор'я. А буде це день ясний, бо днем сьогодні ясно, вечір має бути легкий, południowy i południowo-zachodni, cisk w normie. Temperatura powietra dniom u Białostoku 18-20 gradusów, u Harodni 17-20, u Bielsku Podlaskim i Hajnałcy 19-20, a u Bieraści od 17 do 21 gradusów. Wieczorem temperatura powietra od 12 do 18 gradusów. Noczu żo maje być woblaczna i temperatura 10 do 12 gradusów. Wieczór będzie lochki, a cisk w normie. Zautra nie będzie już tak jasna, maje być woblaczna, pojawia się tak samo krótkoczasowe deszcze, a temperatura dnią będzie od 16 do 18 gradusów. A w naszej programie to może jeszcze pieśnia Roxette, a już zaraz po tym programa Władimira Lapcewicza. A potem tak samo będzie i Julia Siwiec, i a je dzień off.

0: Słowy, jakie wy poczuli u interpretacji Michała Andrasiuka, napisał poet, jaki w 1995 chodzie był aresztowany i posadzony u turmu za napisany im wiersz Ubij prezydenta. I rodzice pytanie, ci słowa tak sama stanowi co zbroja, jaka ja może zabić. A od kastu wychodzić dowoli prosty, za słowo usiopaczalosia i usiopaczynaje co ciepier tak sama. Dyk u paczatku ktoś ci swoją dumku pierakladaje na słowy i daje zahad. Na podstawie jako ktoś ci inszy tojże zahad wypełniaje. I nie ma tu czasu na zadumu. Może temu usiedzla czyńcy za usiody baronia coś twierdzeniem, że to jany prosta pastupali powodle zagadu. Ale ci tako już wielkie znaczenie ma i tak sama słowa poetyzowana je. To czemu ta kredka, nabierając bolsza sensu, ty jaż z poetycznych słów, jak ja haworać praczala wieczy, ja wieczny ja paczuć ci, takie jak kochanie ci dobro.
1: Aleś Paszkiewicz, Wybar, 19 travień 1995. Mieraju sprawiedliwości nie może być bolszaść głosów. Фридрих Шиллер. Травень, травень, мой наивный брат, расскажи притишаному свету, як у той святы пялёстка под горло перерезвали поэту. Старость рахітычная пришла, на штандарах стёртых знак паганы, под запевы гімны гура зла ночью матюка тьмутся наганы. Травень, травень, мой проклятый брат, сыты все, а я один, голодный. Лье отруту кубок, щедры сват, вострить нож сталевый батька родный. Поздно жить и рано помирать, раны лютые валять минулым. Бог Кривицкий вышли в поле рать, доказать, что травы не заснули. Травень, травень, мой один брат, захлынуться в бруде лиходеи. Вылечи и сховай небесный сад, бел житьева белое надеи.

0: Nie wiadomo czemu, nie wiadomo kali, nie wiadomo jak rodzić są człowieku żywiolne instynkty. Skaże ktoś ci, a czymże my rośnim się od żywioły? Narodzajem się żywiom, jamo, wydalajem i znowu jamo, i znowu, i tak dalej. Aż to jamo żywiolu? Jana czas od czasu nas spożywaje tak sama. Prostym wyglądaje nasz świat, jakże mała raźwitym i rozbudowanym. I może tylko nam zdaje się, że technologiczne rozwicie wynosi nas na wyższy cywilizacyjny uzrobień. A i tak zwodzi co się do tego, że jamo wydalajem i chociaż mieć co się do racji. A kiedy ktoś ci nie zgadzaje co z nami, stanowi co naszym worahem. I jak drapieżny zwier, choczam prahryści jamu tracheju. Że nie u się tak choczam? Może i nie, ale narodzajem się, żywiom, jamo, wydalajem.
1: Halina Samojla, sun trawa ćwicie, sun trawa. Sun trawa ćwicie, sun trawa. Zamierają, zmałkają, znikają. Голова болить, голова. Ты не той, я зусім не такая. Насланню вакул, насланню. Дотикнешся, обмовишся, тені. Дом не мой, життю не моё. Не знаходжу дзвярэй, душаць стены. Не гарыць святлу, не гарыць. І туман разаслаўся паўсюдна. Не сябры глядзяць, як сябры, міражы адступаюць марудна. Сон трава цвіце, сон трава, ап'яняе паветра праз міру. Галава баліць, галава, не забыцца абшукаць ясны бераг.

0: I znowu przyszedł taki czas, że na wierzch wylaziać i to w całym świecie poczwary prymitywnego nacjonalizmu. A nawet ciężko to tak nazwać, z uwagi na to, że lubow do swojego narodu nikoli nie powinna pieratwarać się u pohardu i nienawiść do tych innych. A na wielki żal, czarowy raz u suświetnej historii, tak to wyglądaje. Zrozumiela, nie думаю nawet starać się rozebrać się w tym, czy winowaty tu один bok, czy swoją winę nosić na placzach usie, ale przykład odnosin polsko-ukraińskich jaskrawa pokazuje, że nawet supolna śmiarotna pogroza z boku uschodniego tyrana nie uzmozie piera doleć na kipielej hadami boli i nierozkrytych do końca kartach supolnej historii. A kiedy na pierwsze stronki presy i innych środków masowej informacji wybiwają się zwyczajne niewłoki i cyniczne polityki, to i rezultat takich działań wiadomy już o ich początku.
1: Ale się rozanał hebrajskie mogiłki. Ja nie zrośli się z trawoj, ja nie zrośli się z ziemlej, ja nie zrośli się z niepamięcią i niebytam. Miasteczka poszerzała się i wabrała ich u swoje obsiagi i napalam rozkroiła ich droga, a kamieni z niezrozumielymi literami miasteczkowcy pobrali sobie, kto pod murak, kto mur. I z tego boku, i z tego, i z tego ich atulają podwórki i agароdy. Paświadca gusi na ich i kuzy znajdują spożytek. A dzieci, kiedy zbierają się razem, gulają na ich u swoją łaptu. Na ich nie wodzią zdanie strachu i nad nikim nie mają jany ani jakiej ulady. A czas nad imi. Tak, jany jość, ale jość u nie ma. Tak, ich nie ma, ale u jość.

Nikoli nie będzie tak, że u świecie u się będą zgodne z usimi. To nie machczyma. I tylko wieś czas aktualnym zostaje pytanie. I czym u się to skończyca? I z tym pytaniem ja, Andrzej Szczepaniuk, a stawlaju was do następnego wypusku poetycznych rozdumał.

0: Cóż tak, zakon, ja liczę jego wielmi żorstki. Patrzyłem od nazwy ulicy, pomniki, tak? Nazwy szkoły, nie wiem, to jeszcze zostało się. Następnym krokiem to będą mogiły czerwonoarmiejców. Kiedy na nadmogilniku czerwona zoreczka, ona tak samo, mnie zdaje się, że podlega dekomunizacji. I co? My zaraz, сегодня, w 21 stuleciu, cywilizowani, zdaje się, ludzi, będziemy wykopywać ostanki czerwonoarmiejców?
1: Zakon nie będzie czapać mogilów.
0: Ja rozumiem, сегодня nie, tak? Ale ja zaraz i dużo napierad. Ja rozumiem, dokładnie rozumiem, ten moment potrzeby rehabilitacji historycznej. Ale już, kiedy my żorstko wielmi się postawimy, wtedy my nieco tracimy. Traci mnie jeszcze ogólne je i właśnie, kiedy ja gaburu, jak deputat Grodzkiej Uprawy z Bierska, ja chcę przedstawiać właśnie tych ludzi tu miejscowych, u Bierzku. Ja przedstawnik samourada. I tu jakby pytanie, właśnie to i napróżenie pomiędzy Warszawą a Białostoczyną, na kolki my możemy, jak deputaty, jak ludzie, którzy stwarzają miejscowy zakon, jak my możemy poupływać na tę rzeczywistość, kiedy idzie pro historyczną pamięć. Chciałabym nie tylko na Podlaszy, już szmatlikich mnoga rejonów u Polski, Silesia, nie wiem, Kaszuby, ze swojej historii, osobliwa historia. I właśnie tak u tym napróżeni pakul nas przemagaje Warszawa. Czemu? Tomu, że tu za nimi idzie zakon. One stwarzają zakon, ustawy polskie, a my już tylko uchwały niejakie. My możemy ten miejscowy zakon tylko składać, jaki nie będzie suprać zakonu dzierżawnego. I właśnie ten problem. Jak wyławić właśnie ten miejscowy, regionalny kontekst? To samo jest ważne. Właśnie, co my uzgadali. Stawienie miejscowych do Czerwonej Armii. Zusim inne jest tu na Podlaszy, czym u centralnej Polski. To jest same dla polskich partyzanów. Tut. Jeszcze wioski z usim pasusiecku z Bielskam, jak ja do sięgniesznego dnia liczę polskich partyzantów bandytami. I co? Heta historyczna jest pamięć, jaką usie nacji, usie supolności, na jakie mają prawa. Chciała się prosta być niekim takim mądrym, tak? U tej sytuacji, ka prosta, tak samo zakon, jaki uchodzić u Polski, u życio, kap on był tak samo człowieczym. Nie było, skażem, u ramkach tego zakonu pro dekomunizację, niejakich takich szerokich konsultacji z gromadstwem, polskim gromadstwem i tak samo nie było wyjawlena, do czego może dowieść właśnie ten zakon. Mogą pomylać się, ale my zdaje się, że kiedy my będziemy sucelnie glądzieć właśnie na ten zakon, prawila, nam trzeba u Bielsku Podlaskim degradować heroja Władysława Wysockiego, kapitana, do porucznika, tomuż to on stał kapitanem dziękuję Sowietom. I właśnie, no, niedaleczność, prawda? I niech ta, kiedy skazał, nie pamiętam, kto, że jak raz pomniki nie zostają. Wiemy, czasem zostają pomniki, my tylko mieniajem doszeczki przed pomnikami. I właśnie, i takie no i jest, na sam rzecz.

Facebooku. Dziękuj, że tancowali za mną u Inda Mix. Kali jeszcze odczuwajecie puls u serca, znaczyć set spracował. Dziękuj, że byli za mną u sioniaszni wieczar. Da sustreczy u następnego.